myaka iheze ku ishuri rimwe gisumbuye ryo muri Amerika hakozwe ivyigwa ku banyeshuri 179 ikibazo kimwe mu byabajije cyari iki bakurungitse mu izinga ry'ubugaragwa ni ikihe kintu wakwifuza gusangawe umuntu rero ntiyapfa ibyo avuze ariko hari ibintu batoranyamo igice kimwe kwijana cyashatse gusanga impuzu ndetse n'ibindi bijana mu gihe bice 4% vyifuje gusanga ibikoresho byo kwinonora imitsi ndetse n'ivyuma by'umuziki ibice 18% vyifuje gusanga ibifungurwa ibice 16% vyifuje gusanga yo bibiliya ibice 2% vyifuza gusanga yo imbonesha kure kugira ngo bamenye aho bandi bageze ibice 3% vyifuje guhura n'umuntu bitari bwigere bibona ariko igitangaje igitigiri kinini cyane ibice 54% vyahisemo ko vyosanga yo umugenzi umuntu basanzwe bazi umuntu w'inyama n'amaraso umuntu bashobora kuvugana no kuganira no gusangira ugupfa no gukira mbega ubugenzi buhambaye uko kugira ngo umuntu arengere kwigunga kandi agire ubuzima bwiza

0: yeswe ibyo byiza numvise mwabifashijwemo nabande
1: ibyo byiza wumvise twabifashijwemo na Artemo Pro wo kwiryo shengero nyene
2: anapanika mikono
3: sauti moja
2: moja kitenda kwa watu wote kweli
0: hamwe na Artemo.

kugira mukurikirane ikiganiro ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ikiganiro kibafasha kwimenya, kikabereka inzira yo kuva mu cyaha.